0: anioł poplał.
1: Sokieł! Ot! Fajn sokołot! Wisiaj! Noc! Jest noc!
2: Koma z loset, fokę, dropę, koma z resetowe dopę.
0: Fokan pizza!